0: Nine sela linyalo re sumra kahle mixer wa Cheese FM kusikela kahle feleke ka makhazi andini ka epilepsy weke bitwa kwa Big Daddy kasikela sumra kona farm sela kahle feleke na Bliss Boy.
1: Yeah ha. Oh. Ai.
0: Kazi na kazi.
1: Kazi. Mara ke lokho bazoba ku cancela linyalo.